0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Służby Maroka i Hiszpanii zaostrzyły zabezpieczeń wokół Ceuty oraz Melilli w związku z walką z dezinformacją w mediach społecznościowych. Pojawiły się fałszywe informacje o otwarciu przejścia granicznego w wyniku hiszpańskiego święta państwowego. Władze zwiększyły kontrolę na drogach i przy granicy, a eksperci twierdzą, że dzięki podwyższonym środkom bezpieczeństwa powtórka masowego napływu migrantów, jakiej doświadczono pod koniec lipca, jest mało prawdopodobna. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował wsparcie dla polskich żołnierzy przed świętem Wojska Polskiego. Deklaracja ta spotkała się z ironiczną reakcją Radosława Sikorskiego w sprawie weta ustawy o funduszu SAF. W marcu Karol Nawrocki zawetował ustawę umożliwiającą korzystanie z unijnego instrumentu, obawiając się uzależnienia od decyzji instytucji europejskich i proponując własny model inwestycyjny. Rząd wykorzystał jednak istniejące przepisy oraz instytucje do uruchomienia finansowania armii z programu SAFE, co umożliwiło podpisanie umowy i wypłatę pierwszej transzy środków z Unii Europejskiej. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki oraz słaby wiatr. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski temperatury wahają się między 15 a 17 stopniami. Tak czyta się w Warszawie, Wrocławiu oraz w Gorzowie. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi około 12 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest obecnie na północnym wschodzie, w Suwałkach, gdzie odnotowano 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła szósta. Słuchasz moje Radio 24. Mamy sobotę. Będzie można chyba trochę odpocząć. Tym, którzy jednak muszą dzisiaj pracować, tym życzę dużo, dużo cierpliwości i samozaparcia. Dzień zapowiada się całkiem przyjemnie.

Całkiem fajne niektóre numery w moje Radio 24, bezczelnie to przyznam, ale jest też taki jeden, którego każdy nienawidzi i każdy go ma. To jest ta melodyjka albo piosenka ustawiona jako dźwięk budzika. Mam nadzieję, że następna, którą wybiorę, nie będzie właśnie tą u was. Zobaczymy. To jest moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Płońsk, Siedlin występują utrudnienia spowodowane pracami budowlanymi. Na autostradzie A4 w międzyrzędziu węzła Przemyśl i węzła Korczowa nieczynny jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: temelja zida. Strta jest podpalona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można już wrzucać bioodpadów w plastikowych workach. Mają po prostu lecieć luzem te wszystkie obierki, resztki, fusy z kawy i herbaty, skorupki od jaj. Za wkładanie tego do worka na bioodpady razem z workiem, w sensie do naszego pojemnika, czekają na kary. Okazuje się, że nawet do 500 zł, a jeżeli jesteście członkiem wspólnoty lub spółdzielni, to liczcie się z tym, że jak więcej ludzi będzie to robić, to spółdzielnia te kary będzie płacić, a wy dostaniecie większą stawkę za usuwanie odpadów. Niestety.

Poranek nie musi być polem bitwy. Może być całkiem przyjemny. Od czego to zależy? Ano od nas, moi drodzy, to zależy. Wciśnij na chwilę hamulec, odstaw pośpiech na bok, spróbuj się odprężyć. To bardzo dobrze robi na głowę i na samopoczucie. Ja staram się co rano. Tobie też polecam.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju może liczyć na suche warunki i słaby wiatr. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w okolicach Poznania i Warszawy, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowano 12 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie wieje umiarkowany wiatr. Najchłodniej jest na północnym wschodzie, w Suwałkach, gdzie termometry pokazują 10 stopni, natomiast najcieplej jest w Gorzowie, aż 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędryczki, Dodę, Nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Kazem Garibabadi podkreślił w serwisie X, że kontrola nad cieśniną Ormus należy wyłącznie do Iranu. Irańska strona przekazała, że decyzja o wznowieniu negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi nie została jeszcze podjęta. Donald Trump zapowiedział jednocześnie, że planuje ogłosić cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych oraz przeprowadzić atak gospodarczy na Iran. W mediach społecznościowych pojawiło się fałszywe twierdzenie o otwarciu przejścia granicznego w Ceucie z powodu święta państwowego w Hiszpanii. Marokańskie i hiszpańskie służby wzmocniły zabezpieczenia wokół Ceuty oraz Melilli, zaostrzając kontroli na drogach i przy samej granicy. Wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa sprawiają, że powtórka masowego napływu migrantów, podobna do tej z końca lipca, jest według ekspertów mało prawdopodobna. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują wartości między 14 a 16 stopniami. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperatury od 12 do 15 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki obecnie odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie termometr pokazuje 17 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i Netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

Nic tak nie poprawia humoru rano, jak zapach świeżych bułek. A jak ktoś te bułki jeszcze wam z rana przyniesie, a jak ktoś wam z tych bułek zrobi jeszcze kanapki, to choćbyś głodny nie był, człowieku, to i tak zjesz. Wielki szacunek dla tych, którym chce się takie przysługi swoim domownikom z rana robić.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton muszą korzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi lokalne i wojewódzkie w stronę przejścia granicznego. Na drodze ekspresowej S19, na odcinku między węzłem Sokołów Małopolski Południe a węzłem Jasionka, następuje zwężenie jezdni. Na odcinkach prostych prędkość ograniczono do 70 km na godzinę, natomiast w miejscach zmiany pasa ruchu obowiązuje limit 60 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Na autostradzie A6 w okolicach przejścia granicznego Kołbaskowo, Pomelen mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Radio internetowe ma też swoje konty w internecie. Bez pogoni za lajkami. Odwiedź nasz Facebook, nasz Instagram albo zajrzyj na naszego YouTube'a. Wpisz Moje Radio 24. Ot taka informacja.

Albo tak człowiek wstanie rano, popatrzy na ścianę i tak siedzi 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, aż sobie wreszcie przypomni, kim jest, gdzie jest i co ma dzisiaj do roboty. Oby wasze wszystkie plany zostały dzisiaj zrealizowane, a norma przekroczona o 150%. Pomoże muzyka w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali. Na większości obszarów panuje sucha aura. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 14 i 12 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowujemy 16 i 14 stopni. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatura wynosi 15 i 12 stopni. We Wrocławiu jest 13 stopień, a w Gorzowie 17. W Suwałkach termometry wskazują na 11 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na ton.
2: Rok, godzina.
7: Mój ten

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Kazem Garibabadi podkreślił w serwisie X, że kontrola nad cieśniną Ormus należy wyłącznie do Iranu. Irańska strona przekazała, że decyzja o wznowieniu negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi nie została jeszcze podjęta. Donald Trump zapowiedział jednocześnie, że planuje ogłosić cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych oraz przeprowadzić atak gospodarczy na Iran. W mediach społecznościowych pojawiło się fałszywe twierdzenie o otwarciu przejścia granicznego w Ceucie z powodu święta państwowego w Hiszpanii. Marokańskie i hiszpańskie służby wzmocniły zabezpieczenia wokół Ceuty oraz Melilli, zaostrzając kontroli na drogach i przy samej granicy. Wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa sprawiają, że powtórka masowego napływu migrantów, podobna do tej z końca lipca, jest według ekspertów mało prawdopodobna. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty INGW dla Polski wskazują na suchą aurę w całym kraju. W Poznaniu i Gorzowie odnotowano najwyższe temperatury, sięgające 18 stopni Celsjusza. Warszawa oraz Suwałki mogą liczyć na 16 stopni. W Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 15 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1080 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: To moje Radio 24 jest 8, a ty słuchasz porannego programu Podwójne Espresso. No mam nadzieję, że już po

0: Zachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód zamknięto jezdnię olewą. Ruch jest przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej przy ograniczeniu prędkości. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko występuje nierówność nawierzchni na jezdni prawej. Na drodze krajowej DK26 na przejściu granicznym Krajnik-Dolny Szwed mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24.

czasami pozwalam sobie na taki komfort, wręcz niesamowite uczucie, kiedy wyjeżdżam z domu na tyle wcześnie, że wiem, że będę za wcześnie i mogę sobie na przykład posiedzieć w aucie, za czym z niego wysiądę, posłuchać muzyki, odprężyć się. Polecam spróbować, naprawdę warto.

A jak ktoś lubi płatki śniadaniowe, to pewnie jest w jednej z dwóch grup. Albo najpierw mleko, albo najpierw płatki. W której grupie jesteś ty? Powiedz nam o tym na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy ciśnieniu wynoszącym 1018 hektopaskali. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim, odnotowano najwyższe temperatury sięgające 18 stopni. Warszawa i Suwałki mogą liczyć się z 16 stopniami, natomiast w Krakowie temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Najniższa wartość zarejestrowano w Rzeszowie, gdzie termometry pokazują 13 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami obejmującymi niemal cały kraj. Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni Celsjusza. W poniedziałek po weekendzie przewidywane jest znaczące ochłodzenie w całym kraju, z temperaturami do 24 stopni i przewagą zachmurzenia. W kwestii świadczeń dla emerytów i rencistów ustalono progi dochodowe. Osiągnięcie przychodu do kwoty 6463,20 zł, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie spowoduje zmniejszenia wypłacanego świadczenia. Jeśli jednak uzyskany przychód przekroczy kwotę 12003,10 zł, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia, może dojść do zawieszenia wypłaty emerytury lub renty. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. W Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują 19 stopni. Na południu Polski w Krakowie odnotowano 17 stopni, a w Rzeszowie 16 stopni. W pozostałych regionach kraju temperatury wahają się od 18 do 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Radio 24, minęła godzina 9. Słuchacie jeszcze przez godzinę podwójnego espresso. Myślę, że już po kawie i po śniadaniu. Jak tam weekendowe plany? Co będziecie dzisiaj robić? Podzielcie się z nami waszymi propozycjami. Zapraszamy na Facebook.

której grupie jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana. A tego jak zawsze.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku Granica Państwa, węzeł Szczecin Zachód, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie z ograniczeniem prędkości. Na drodze ekspresowej S74 na obwodnicy ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie z ograniczeniem prędkości. Na drodze ekspresowej S74 na obwodnicy

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

pod hasłem Kto pierwszy do łazienki. Najbardziej współczuję takim podobnym do mnie, którzy mają w domu kilka pań w różnym wieku i ta kolejka do łazienki to się potrafi tak wydłużyć, łomatko. No cóż, może się jednak mężczyźni, drodzy, topchamy. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W Szczecinie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach odnotowano 21 stopni. W południowej części Polski temperatura wynosi 20 stopni w Krakowie i Gorzowie. Natomiast w Rzeszowie termometry pokazują 19 stopni Celsjusza.

0: moje. Radio 20. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed upałami, wydając alerty obejmujące niemal cały kraj. Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. W poniedziałek po weekendzie przewidywane jest znaczące ochłodzenie w całym kraju z temperaturami do 24 stopni i przewagą zachmurzenia. W kwestii świadczeń dla emerytów i rencistów określono limity dochodowe. Osiągnięcie przychodu do kwoty 6463 zł i 20 centów, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie spowoduje zmniejszenia świadczenia. Przekroczenie progu 12003 zł i 10 centów, co stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia, może jednak spowodować zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W Szczecinie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach odnotowano 21 stopni. W południowej części Polski temperatura wynosi 20 stopni w Krakowie i Gorzowie. Natomiast w Rzeszowie termometry pokazują 19 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Sobota 10, moje radio 24. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć i że możemy wam towarzyszyć. Zachęcam, żebyście zostali z nami przez cały dzień.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed upałami, wydając alerty obejmujące niemal cały kraj. Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. W poniedziałek po weekendzie przewidywane jest znaczące ochłodzenie w całym kraju z temperaturami do 24 stopni i przewagą zachmurzenia. W kwestii świadczeń dla emerytów i rencistów określono limity dochodowe. Osiągnięcie przychodu do kwoty 6463,20 zł, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie spowoduje zmniejszenia świadczenia. Przekroczenie progu 12003,10 zł, co stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia, może jednak spowodować zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. W Warszawie, Gdańsku i Gorzowie termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza. W Poznaniu odnotowano 25 stopni, natomiast we Wrocławiu jest najcieplej. Odczyty wynoszą 26 stopni. Na południu i wschodniej części kraju, w tym w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Sobota, samo południe. W moje Radio 24 oznacza to tylko jedno. 60 minut wyłącznie polskich kawałków. Zapraszam.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed upałami, wydając alerty obejmujące niemal cały kraj. Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. W poniedziałek po weekendzie przewidywane jest znaczące ochłodzenie w całym kraju, z temperaturami do 24 stopni i przewagą zachmurzenia. W kwestii świadczeń dla emerytów i rencistów określono limity dochodowe. Osiągnięcie przychodu do kwoty 6463 zł i 20 centów, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie spowoduje zmniejszenia świadczenia. Przekroczenie progu 12003 zł i 10 centów, co stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia, może jednak spowodować zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 26 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie mamy 27 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 27 i 26 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 29 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano odpowiednio 27 i 26 stopni, natomiast w Suwałkach termometr pokazuje 24 stopnie. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed upałami, wydając alerty obejmujące niemal cały kraj. Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. W poniedziałek po weekendzie przewidywane jest znaczące ochłodzenie w całym kraju, z temperaturami do 24 stopni i przewagą zachmurzenia. W kwestii świadczeń dla emerytów i rencistów określono limity dochodowe. Osiągnięcie przychodu do kwoty 6463 zł i 20 centów, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie spowoduje zmniejszenia świadczenia. Przekroczenie progu 12003 zł i 10 centów, co stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia, może jednak spowodować zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 26 i 27 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują 27 i 26 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 29 stopni, oraz w Krakowie, gdzie jest 27 stopni. Na wschodniej części kraju, w Rzeszowie i Suwałkach, odnotowano 26 oraz 24 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1016 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że taki margines błędu istnieje.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na ton.
2: Rok, godzina.
7: Bo im teraz

0: Rock. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W amerykańskim stanie Virginia doszło do niezwykłego zdarzenia w szkole w miejscowości Forest. Pyton o długości 2,5 metra uciekł z terrarium i spowodował pożar w pracowni biologicznej, który zniszczył 8 sal lekcyjnych. Ogień wybuchł, gdy wąż przewrócił lampę grzewczą. Strażacy odnaleźli gada pod jedną z ławek i przekazali go właścicielowi. W wyniku pożaru zginął jeden żółw. A uszkodzone przez ogień, dym i wodę, sale zostaną odremontowane przed nowym rokiem szkolnym. W Gdyni premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego podkreślił znaczenie poświęcenia marynarzy dla polskiej suwerenności. Premier omówił filary bezpieczeństwa Polski, takie jak ochrona granic, inwestycje w armię, współpraca regionalna oraz wsparcie dla Ukrainy. Na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się obecnie parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych, połączona z przelotami lotnictwa morskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki. Najwyższa temperatura występuje we Wrocławiu i wynosi 32 stopnie Celsjusza. W Szczecinie oraz Gorzu termometry wskazują 30 stopni, natomiast w Poznaniu i Krakowie mamy 29 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, jest 27 stopni przy dość silnym wietrze. Warszawa również notuje 27 stopni Celsjusza. W Suwałkach termometr pokazuje 25 stopni, a w Rzeszowie 27 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24. Zachęcam do dodzwonienia się pod numer 22 602 0068, nagrania dedykacji i zrobienia komuś bardzo miłej niespodzianki tą sobotę.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to

YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w 2 minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne 2 godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W amerykańskim stanie Virginia doszło do niezwykłego zdarzenia w szkole w miejscowości Forest. Pyton o długości 2,5 metra uciekł z terrarium i spowodował pożar w pracowni biologicznej, który zniszczył 8 sal lekcyjnych. Ogień wybuchł, gdy wąż przewrócił lampę grzewczą. Strażacy odnaleźli gada pod jedną z ławek i przekazali go właścicielowi. W wyniku pożaru zginął jeden żółw, a uszkodzone przez ogień, dym i wodę sale zostaną odremontowane przed nowym rokiem szkolnym. W Gdyni premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego podkreślił znaczenie poświęcenia marynarzy dla polskiej suwerenności. Premier omówił filary bezpieczeństwa Polski, takie jak ochrona granic, inwestycje w armię, współpraca regionalna oraz wsparcie dla Ukrainy. Na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się obecnie parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych, połączona z przelotami lotnictwa morskiego. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy odnotowano temperatury rzędu 33 stopni w Szczecinie oraz 28 stopni w Gdańsku, gdzie występuje dość silny wiatr. We Wrocławiu termometry wskazują 32 stopnie, a w Gorzowie 31 stopni. W Poznaniu i Krakowie temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano 29 stopni, natomiast w Warszawie jest 28 stopni. Najniższą z wymienionych temperatur zarejestrowano w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 26 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za szybą.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dowództwo Armii Ukraińskiej przekazało oficjalne podziękowania Polsce za długofalowe wsparcie wojskowe, szkolenie żołnierzy oraz pomoc logistyczną. Ambasador Ukrainy podkreślił również wagę udzielonego schronienia ukraińskim rodzinom i złożył Polsce życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, akcentując wyjątkową rolę polsko-ukraińskiej współpracy w historii oraz obecnie. W całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. W trakcie uroczystości na Jasnej Górze metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, wyliczył 6 chorób, które według niego dotykają Polski od 4 wieków. W swoim kazaniu nawiązał do istotnych rocznic historycznych, twierdząc, że stanowiły one test wiary narodowej. W sierpniu Jasną Górę odwiedziło łącznie 80 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na miejsce pieszo, rowerami, biegiem, konno oraz na rolkach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki. Najwyższe temperatury sięgające 33 stopni Celsjusza odnotowano w Szczecinie, Wrocławiu oraz w Gorzowie. W Gdańsku termometr pokazuje 28 stopni przy dość silnym wietrze. W pozostałych regionach Polski temperatura wahaje się od 26 do 30 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1014 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

16. Ci, którzy są w pracy w sobotę z jakiegoś powodu, pewnie będą się pomalutku z tej pracy ewakuować. Na drogach na razie, jak na sobotę przynajmniej, spokojnie, ale będziemy to dla Was czujnie obserwować.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, trwa przełożenie ruchu z drogi głównej na drogę objazdową.

0: obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczorem.

Deadline się zbliża, motywacja się oddala, klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dowództwo Armii Ukraińskiej przekazało oficjalne podziękowania Polsce za długofalowe wsparcie wojskowe, szkolenie żołnierzy oraz pomoc logistyczną. Ambasador Ukrainy podkreślił również wagę udzielonego schronienia ukraińskim rodzinom i złożył Polsce życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, akcentując wyjątkową rolę polsko-ukraińskiej współpracy w historii oraz obecnie. W całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. W trakcie uroczystości na Jasnej Górze metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, wyliczył 6 chorób, które według niego dotykają Polski od 4 wieków. W swoim kazaniu nawiązał do istotnych rocznic historycznych, twierdząc, że stanowiły one test wiary narodowej. W sierpniu Jasną Górę odwiedziło łącznie 80 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na miejsce pieszo, rowerami, biegiem, konno oraz na rolkach. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy wysokie temperatury. Na północy, w Szczecinie, termometry wskazują 33 stopnie Celsjusza, natomiast w Gdańsku jest 30 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura wynosi 32 stopnie, a w Warszawie 29 stopni. Najcieplejsze odczyty, sięgające 34 stopni, zarejestrowano we Wrocławiu oraz w Gorzowie. Na południu Polski termometry w Krakowie pokazują 31 stopni, a w Rzeszowie 30 stopni. W Suwałkach temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Nowe Marze a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska, trwa remont jezdni. Ruch odbywa się drugą jezdnią, dwa pasy w kierunku Łodzi i jeden w kierunku Gdańska. Na drodze ekspresowej S3, na węźle Rakula, prowadzone są prace konserwacyjne, co skutkuje zajęciem jednego pasa na drodze dwujezdniowej.

Weekendowy wykład za miasto to brzmi jak plan, dopóki nie przypomnisz sobie, że trzeba spędzić 3 godziny w korku, żeby zjeść to samo co w domu, tylko że na świeżym powietrzu. Ale hej, świeże powietrze to świeże powietrze. Na świeżym powietrzu też możesz posłuchać moje Radio 24. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

od 19 do 21 wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Stanów Zjednoczonych i Turcji o wyjaśnienia w związku z doniesieniami o planowanych dostawach broni do Ukrainy. Według informacji przekazanych przez przedstawicielkę rosyjskiego MYSZ, transfer śmiercionośnej broni obejmuje m.in. wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, pociski kasetowe oraz rakiety ATACMS. W komunikacie podkreślono, że dostawy mają być realizowane przy udziale firm z Turcji, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, a decyzja o reeksporcie wymagała notyfikacji do Kongresu USA. W kolejnych wiadomościach Polak sprzedawał towary przed kościołem z bagażnika. Pojawiły się także informacje o śmierci kobiety ze Słowacji oraz o uwolnieniu niezależnego duchownego z Chin, co rodzina określa mianem cudu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski odnotowano dziś wysokie temperatury. W Szczecinie, Wrocławiu oraz w Gorzowie termometry wskazują 34 stopnie Celsjusza. W Warszawie i Gdańsku temperatura wynosi 30 stopni, natomiast w Krakowie jest 31 stopień. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie odnotowano 27 stopni Celsjusza. Na całym obszarze kraju panuje sucha aura przy umiarkowanym lub słabym wietrze.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 18, mamy sobotę, odpoczywamy, naładujemy akumulatory przed kolejnym, no pewnie intensywnym tygodniem. Niech w tym ładowaniu pomoże nasza muzyka w Moje Radio 24.

Moje Radio 24 od 11 do 12 nie gadamy ani słowa, pozwalamy brzmieć muzyce i to tej światowej, największej, najbardziej znanej. Posłuchaj.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S1 w okolicach Lędzin wprowadzono czasową organizację ruchu na czas realizacji prac budowlanych. Na drodze A6 w rejonie przejścia granicznego Kołbaskowo, Pomeleń, mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja. Nowe grane.

0: Nowe Nagranie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

Pamiętajcie o piciu wody. Serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Stanów Zjednoczonych i Turcji o wyjaśnienia w związku z doniesieniami o planowanych dostawach broni do Ukrainy. Według informacji przekazanych przez przedstawicielkę rosyjskiego MYSZ, transfer śmiercionośnej broni obejmuje m.in. wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, pociski kasetowe oraz rakiety ATACMS. W komunikacie podkreślono, że dostawy mają być realizowane przy udziale firm z Turcji, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, a decyzja o reeksporcie wymagała notyfikacji do Kongresu USA. W kolejnych wiadomościach Polak sprzedawał towary przed kościołem z bagażnika. Pojawiły się także informacje o śmierci kobiety ze Słowacji oraz o uwolnieniu niezależnego duchownego z Chin, co rodzina określa mianem cudu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. Najwyższe temperatury, sięgające 34 stopni Celsjusza, odnotowano we Wrocławiu oraz w Gorzowie. W Poznaniu termometry wskazują 33 stopnie, natomiast w Krakowie jest 31 stopień. W pozostałych częściach kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i Rzeszowie, temperatura wynosi około 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest w Suwałkach, gdzie odnotowano 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie baryczne w całym kraju utrzymuje się na poziomie 1013 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu.

0: A lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata. Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Polsce.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Stanów Zjednoczonych i Turcji o wyjaśnienia w związku z doniesieniami o planowanych dostawach broni do Ukrainy. Według informacji przekazanych przez przedstawicielkę rosyjskiego MYSZ, transfer śmiercionośnej broni obejmuje m.in. wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, pociski kasetowe oraz rakiety ATACMS. W komunikacie podkreślono, że dostawy mają być realizowane przy udziale firm z Turcji, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, a decyzja o reeksporcie wymagała notyfikacji do Kongresu USA. W kolejnych wiadomościach. Polak sprzedawał towary przed kościołem z bagażnika. Pojawiły się także informacje o śmierci kobiety ze Słowacji oraz o uwolnieniu niezależnego duchownego z Chin, co rodzina określa mianem cudu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 27 do 28 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 33 i 30 stopni. Najcieksze temperatury, sięgające 34 stopni, odnotowano we Wrocławiu oraz w Gorzowie. Z kolei na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 30 do 31 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali.

0: inny. Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy, miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Półtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie półtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Półtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Półtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prostodróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska, miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok, z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse

i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie Keep Calm and Sing Anyway. Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę The Zutons, Valerie.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: O 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.